to kafin waɗannan kiɗa na mawakan su don dai an sa shirin ciwon kan mutane kan yadda amma tsaro daga mabiyar sitio ɗan Bauchi akwai maimaita wannan shiri ranar lahadi da misalin karfe 8 da rabi na safe karfe 10 dai lokaci ne za mu kawo muku bayanin daga majalisar ɗan Bauchi.